ko je glava i prgava, ko ste da ste, najlepša ste, ej. Jo, jako malo fali leti, da se čovek poremeti, ni cekerim, ni tvažniram, ne bi da vas deranžiram,